bio karton na burek, a taki porcelan. Ryba, cibulka ma, tapety parmazan. Pięć kilo heraku, lemon gypsy, Calvin Klein. Tak, zdarzy to niszczy z